Good afternoon, 6 minutes to be Japshit Snoki. The Bajman Nochi Aptos Nisho Nisho, but to discuss it, Shubisom Nisho Chamatum Nisho Nagosha Gesha Jitsits, that's so neat, Terran stuff. Uno Shishu Patum, Kagoji Jabato Kuja Hawanji, Hamadu Achmagotit Sassi, Bishamadoit Nanoj, Kiamago and Gonji Taj, Adminoj, Hagoji Getcha Patokoj, Kiagon Yazgo, the Yamo Higoj, Jadixish, Kenu Javit Snogin Betsy Longchop, Hagoja Yim Hikinoch, with the Bajman Lotta, but the Mashish. Kiedy bardzo szedł na optu wyżeni szop, czy ojtmendok żen dadzi siśkać. Nego mążek batana noki, czy ojtmendok zagona dębi togo, jak się stał noć, ogo i udy bardzo mądro.